bueno le ve tu mlungo nyinge tomano wone randi gotieno tu mlungo mos bueno le ve na viriwa shetani osoma wo kisumura tego kuimo somo mo maro kwano bae

0: yangizidik maumanye imabi Daktari wake imbutu wake tatu Daktari wake imbutu wake tatu
1: Oh, daktari umoni Mube dawa
0: Duniani kubwa kweli au majei mapi Duniani kubwa kweli au majei mapi Popote Mungu akijalia tutafika tu Popote Mungu akijalia tutafika tu Afrika ni kubwa sana tutafika tu Europa ni kubwa sana tutafika tu Asia ni kubwa sana tutafika tu Mombasa ni mbali sana, tutafika